0: sebi nepriateľ sám.
1: Matka dobre zábave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
2: Uzbuđenje.
1: Ili uzbuđenje.